Amos ba odifo Isaiah ba ni nchen ebe kanchire ni se se erade sie nie she ufie nsamansie na ubewu na unyankwa adofo nom sie tuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye nana covid no ayi amani ema aye kakra kakra wa ubehu se nia ebe dide nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne nia ekika ho nyina na